0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: Auf 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. I witamy Państwa w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Nikita Zychowska. I dziś zastępuję moją chorą redakcyjną koleżankę Sylwię Szpak. Dzisiaj mamy niedzielę, 19 sierpnia 2026 roku. Jest to 231 dzień roku, 34 tydzień i 8 miesiąc. Wschód słońca nastąpił około 5.26, a zachód słońca o 19.52. Znak zodiaku to lew. Zostało nam 134 dni do końca roku. A co zdarzyło się 19 sierpnia? W 1567 roku Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski. W 1826 roku, czyli praktycznie 200 lat temu, z połączenia Starej Częstochowy i Częstochówki, która była wtedy wsią, powstało miasto Częstochowa. Jak Państwo są w Częstochowie i widzą Państwo aleje, to one właśnie połączyły starą i, w cudzysłowie, nową Częstochowę. W 1901 roku poświęcono krzyż na Giewoncie. A słynne osoby urodzone 19 sierpnia to Bill Clinton. Był 42. prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach od 1993 roku do 2001 roku. Wcześniej pełnił funkcję gubernatora. Ian Gillan, urodzony w 1945, wokalista hardrockowy. Najbardziej znany jest jako wokalista i autor tekstów rockowego zespołu Deep Purple. Matthew Perry, urodzony w 1969 roku, aktor. Międzynarodową sławę zdobył dzięki roli Chandrela Binga w serialu Przyjaciele. A jego pasją był tenis. Tak jak naszego redakcyjnego prezesa Juliana Gaborka. Odnosił duże sukcesy na poziomie krajowym. A cytat dnia na dziś to: sukces to ten idący od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Winston Churchill. A nietypowe święta na dziś to: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i Światowy Dzień Fotografii. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy Państwa zaprosić do wywiadu z Iloną Czekajską, którą jest przedsiębiorczynią, trycholożką oraz działaczką społeczną i polinijną, ambasadorką projektów charytatywnych, a od 2026 roku prezeską Kongresu Polskich Kobiet w Austrii. Jeżeli są Państwo na naszej facebookowej stronie Polskiego Radia w Górnej Austrii, to jest to najłatwiejsza forma odsłuchiwania naszych audycji. A imieniny dziś obchodzą Bolesław, Juliu, Emilia, Julian, Jan, Wiktor oraz Marian. Drodzy serenizanci, niech to będzie najpiękniejszy dla Was dzień. A do życzeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączyłem piosenkę pod tytułem Słodkiego miłego życia zespołu Kombi.

0: Drodzy radiosłuchacze, mam dzisiaj zaszczyt rozmawiać z Iwoną Czekańską, prezes Kongresu Polskich Kobiet w Austrii. Iwonko, powiedz, od kiedy zaczęła twoja przygoda z kongresem?
1: Moja przygoda z kongresem zaczęła się od 2000 roku, gdzie po raz pierwszy znalazłam w przestrzeni internetowej informacje o kongresu. Poszłam na spotkanie, bardzo mi się spodobała formuła właśnie takiej kobiecej energii. No a później się zaangażowałam, weszłam do zarządu Kongresu Polskich Kobiet z misją pomagania dzieciom. No a w tej chwili w obecnej kadencji zostałam wybrana na prezeskę kongresu i kadencja trwa do 2028 roku.
0: A w ogóle Polski Kongres ile istnieje?
1: Polski Kongres został założony w 2015 roku przez trzy wspaniałe kobiety. Jedną z nich to jest dr Ewa Erz-Dziedzic i tutaj warto o Ewie wspomnieć, że jest to jedyna Polka, która została odznaczona najwyższą nagrodą, odznaczeniem, złotą odznaką właśnie rządu Republiki Austrii. Była jeszcze Marta Krawczyk i a trzeciej to nie pamiętam. No było to w 2015 roku, wtedy w ogóle jeszcze nie miałam pojęcia o Kongresie Polskich Kobiet.
0: A jakie są w ogóle cele, założenia Kongresu Polskich Kobiet lub były? Jak się...
1: Kongres Polskich Kobiet w Austrii, jak ja to postrzegam, jest to przestrzeń dla kobiet, bez względu na wiek, na płeć, na pochodzenie, które chcą być razem, które chcą się rozwijać, pomagać, wspierać się wzajemnie, i też poniekąd mieć wpływ realny na życie, czy też na sprawy Polonii Wiedeńskiej.
0: A czym jest jakaś jeszcze misja, którą kongres ma?
1: No, głównym celem to jest właśnie integracja środowiska polonijnego, rozwój kobiet. Też tutaj stawiamy na wspieranie aktywności społecznej i też obywatelskiej, bo i budowanie takiego dobrego wizerunku Polek i Polski w przestrzeni austriackiej.
0: Właśnie, czy macie jakieś akcje? Możesz coś powiedzieć?
1: No na pewno takimi akcjami, takimi jakby, które mają bardzo duży taki pozytywny ciężar gatunkowy, no to jest wspieranie właśnie osób, kobiet i dzieci, które są w potrzebach. To na pewno jest to dla nas takim jeden z wiodących punktów. Natomiast też robimy spotkania integracyjne, tak? Czy to są na przykład były spotkania Bianki, gdzie były też, robimy spotkania związane z październikowe, czyli informacja i jakby edukacja dotycząca profilaktyki raka piersi. Byłyśmy w programie Kobieta Ekopraktyczna, który był też finansowany przez Erasmus, byliśmy partnerami. Oczywiście współpracujemy z różnymi fundacjami. Gościliśmy Fundację Aktywni XXI wieku z Jeleniej Góry, gdzie dotyczyło to mobilności seniorów. W tym roku również będziemy gościć z Wałbrzycha, też właśnie w ramach tego programu. Więc tutaj wychodzimy bardzo na zewnątrz i wychodzimy też poza środowisko polonijne. No i jednym z takich najpiękniejszych, wydaje mi się, projektów, w którym mamy zaszczyt obecnie być, no to jest koronacja pani Beaty Bojdy, która dotyczy kobiet z historią onkologiczną i jest to niezwykle, niezwykle piękna i piękna i potrzebna akcja, czy projekt, który pokazuje, jak wielką siłę i moc mają kobiety, które walczą właśnie z tą swoją historią onkologiczną i to ukoronowanie, tą piękną koroną z kwiatów, to jest taki w moim odczuciu ogromny, ogromny ładunek dobrej energii i nadziei na to, że można, że dużo można w życiu pokonać.
0: Tak, tutaj się tak zatrzymamy chwileczkę, tylko sentymentalnie, ale też emocjonalnie, bo teraz przybliżę moim drogim radiosłuchaczom, też brałam udział w tym projekcie. Nie wiem, czy uchylić rąbka tajemnicy, bo pewnie będzie o tym osobna audycja, ale też należę do kobiet onkologicznych, czy może raczej byłam kobietą onkologiczną. I muszę przyznać faktycznie, że jest to bardzo piękny projekt, bardzo wzniosły moim zdaniem i bardzo mocno pomagający i podnoszący i nie tylko morale, ale taką samoocenę kobiet i myślę, że to takie właśnie wyzwanie do kobiet w sensie podniesienia ich samooceny, bo no właśnie, my kobiety, jednoczmy się na całym świecie, szczególnie zwracam się tutaj do Polek, bo są mi najbliższe. Właśnie ten projekt w ogóle, skąd się wziął? Czy on jest tylko w Austrii, czy w Polsce? Opowiedz coś więcej.
1: To znaczy, jest to coś nowego, z czym myśmy się spotkały, i projekt Koronacja Beaty Bojda jest to projekt, który swoje korzenie ma w Polsce. Pani Beata, to bodajże jest 4. edycja i w tym projekcie też brały kobiety bardzo światowej sławy, bo pani Urszula Dudziak, czy pani Agata Buzek, była też pani Janina Ochojska, Ania Wyszkoni, więc jakby, które właśnie brały udział i jest to... I w tym roku po raz pierwszy wchodzi ten przed w zasadzie, bo już mamy pierwszy etap jakby tego projektu za sobą, wszedł na teren Austrii i tutaj koordynatorką jest pani Basia Figiel, która właśnie koordynuje to ze strony jakby głównej pomysłodawczyni, autorki. I po raz pierwszy właśnie jest w tym roku jest edycja austriacka. Mamy za sobą już pierwszy etap, były sesje fotograficzne. No też tutaj chcę powiedzieć, że jakby może nie tyle z rekomendacji, ale jakby z naszym wsparciem też zaprosiłyśmy do tego projektu kobiety, które są jakby sympatyczkami. No, o sobie już wspomniałaś, tak? Jest jeszcze Monika Jamroziek, jest jeszcze Dorota Mądrzejowska, więc są to kobiety, które zgodziły się opowiedzieć o sobie, swojej historii, bo umówmy się, że wejście w tą historię po raz kolejny jest dla tych kobiet wyzwaniem i tutaj ogromny szacunek dla tych, które znalazły w sobie siłę, moc i chciały pokazać innym kobietom, które są w takich sytuacjach, że się da, że można walczyć i można wygrać tę walkę, ten mecz.

0: A czy są jakieś jeszcze inne akcje, które Kongres Kobiet robi albo wspiera?
1: Mamy takie, dla kogoś mogą się wydawać może lekko przyziemne, ale mamy cykliczny, już chyba czwarta bodajże edycja jest na przykład Flomark, czyli czyszczenie szaf, gdzie są kobiety, które po prostu przychodzą, sprzedają, kobiety, które kupują, więc jakby to jest takie też integracja tego środowiska, bo to chodzi o to też, żeby dotrzeć do ludzi, do kobiet, które dobrze się czują w różnych przestrzeniach. My organizujemy też takie tematyczne warsztaty, przed nami najbliższe warsztaty. Tutaj ciekawostka dla radiosłuchaczy, że 12 września mamy warsztaty, jak zrobić dobry zakwas do pieczenia chleba, więc to też jest coś takiego jakby dla każdego z nas, tak?
0: I kulinarnie.
1: Kulinarnie, tak. No i oczywiście też wspieramy akcję. Wspieramy akcję pomocy dla dzieci z domów dziecka i tutaj pozwolę sobie skorzystać na małą prywatę. W tej chwili trwa, ja jako ambasadorka Monad Global, Monad Polska, ambasador Gratitude, jestem autorką, pomysłodawczynią akcji 300 piórników pełnych dobra. Akcja trwa do 28 sierpnia, jeszcze zbieramy, więc zapraszamy każdego. Każdy piórnik jest, liczy się dla każdego dzieciaka, więc jeden piórnik to jest jeden uśmiech. Także serdecznie też zapraszam do wzięcia udziału w tej akcji. Oczywiście wspierałyśmy domy dziecka, była akcja Dzieci listy piszą, a Mikołaj buty szukają. Głównym właśnie jakby prezentem były buty dla każdego dziecka z domów dziecka. Wspieraliśmy wtedy domy dziecka w Żarach. W tym roku trwa akcja i kongres również zaangażował się jako kongres, jako stowarzyszenie, przeznaczył pewną pulę środków od sponsorów na zakup tych piórników. Oczywiście członkinie indywidualnie też wspierają, więc jest to bardzo piękna akcja, która fajnie się rozwija na terenie Wiednia, na terenie Austrii. No to właśnie spotkania świąteczne, to były też, czy to spotkanie świąteczne grudniowe, czy też wielkanocne, wspólny, czy tłuste czwartki, to są takie spotkania, gdzie przychodzą kobiety, żeby pobyć ze sobą razem i spędzić fajny czas, bo to jest w obecnej przestrzeni, gdzie rządzą social media, to taka rozmowa face to face wydaje mi się ogromną wartością, żeby każda z nas mogła skorzystać i spotkać się i jakby podzielić się energią i przyjąć tą energię od drugiej osoby.
0: Czyli kochani, wyrzucamy telefony i biegniemy na spotkania.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ja za to bardzo mile wspominam spotkanie, chyba które pierwsze brałam udział, tak powiem, w naturze, kiedy to była Noc Świętojańska i potem też cyklicznie co roku coś jest organizowane. Jeżeli nie konkretnie w Noc Świętojańską, to na pewno dzień, dwa przed albo po. Jest to bardzo fajne. Wiem, że dziewczyny właśnie plotą wianki, czasem są jakieś rytuały magiczne.
1: Tak, miałyśmy też akcję właśnie wianki. Spotkałyśmy się nad Dunajem. Było to takie spotkanie bardzo spontaniczne. Ale też muszę powiedzieć, że w tamtym roku z okazji dziesięciolecia kongresu zrobiliśmy przepiękny bal i tutaj ogromne uznania dla koleżanki, która wtedy koordynowała organizację tego balu, pani Joanna Nowak, która w całości odpowiadała za tą organizację i było to naprawdę na najwyższym poziomie zrobione i dostaliśmy bardzo, bardzo dużo dobrego feedbacku. Była to gala, było naprawdę pięknie, zostały docenione wszystkie członkinie, które od początku były w kongresie. Miałyśmy w tym roku jakby wydarzenie, na którym gościłyśmy też ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Był to Polski Głos Kobiet, gdzie też występowała Natalia Relling, gdzie miałyśmy też zaszczyt i możliwość oglądania zespołu folklorystycznego Mazurki, gdzie wspierały nas dziewczyny i chłopaki z wigilijnych. Więc tutaj też ta współpraca z tymi grupami polonijnymi jest, nabiera takiego zupełnie innego jakby wydźwięku i siły, bo chcemy się tu wspierać. I też chcę powiedzieć, że właśnie jednym z takich też projektów, który jest kontynuowany, to jest to, że Kongres Polskich Kobiet w Austrii od 3 lat nominuje kandydatów do konkursu Polak Roku we Włoszech i na świecie. Jest to konkurs organizowany przez Związek Polaków w Kalabrii i tam są nominowani do tego konkursu, nominowani są właśnie Polacy na emigracji, którzy swoją działalnością, można powiedzieć, osiągnęli pewien sukces. Mieliśmy też laureatów pierwszych nagród, mieliśmy też laureatów nagród specjalnych. Ja tutaj uchylę jakby takiej tajemnicy, że byłam też nominowana i zdobyłam nagrodę specjalną kapitułę właśnie w zakresie działalności gospodarczej, społecznej i promowania dobrego wizerunku Polski na świecie, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Spotkaliśmy się w Neapolu i to też było dla mnie takim ukoronowaniem trochę moich działań i charytatywnych, i społecznych na terenie Austrii.
0: A czy w tym roku też się odbędzie?
1: Tak.
0: Może nie zdradzaj tajemnicy, kto jest nominowany, bo pewnie na pewno się dowiemy później, ale właśnie w jakich dniach to będzie?
1: W tym roku oczywiście odbędzie się to 3 października, niedaleko Rzymu. Oczywiście kongres też nominował, to jak to już trzeci rok z rzędu. W tym roku mamy nominacje mamy w 2 kategoriach. Ale
0: nasi radiosłuchacze dowiedzą się, ponieważ ja będę tam obecna i będę dawać relacje. Tak. Na razie to jest tajemnica.
1: Tak, ale mamy działalność artystyczna i młody talent. I to są bardzo młody talent. To jest nowa dziedzina, jakby nowa kategoria i z tego bardzo się cieszymy, że tutaj mamy też swoją kandydatkę. Co też jest dla nas bardzo, bardzo takim fajnym, można powiedzieć tak kolokwialnie, fajnym przekazem, bo wspieramy młodą kobietę, czyli ta nasza, my nie tylko mówimy o wspieraniu, ale my rzeczywiście wspieramy.
0: Tak, właśnie bardzo to odczułam, a chciałam się zapytać, czy coś dla osób starszych, coś są jakieś spotkania, właśnie warsztaty? Wspomniałaś wcześniej, że odwiedzają albo będą w przyszłości zaplanowane wizyta ze stowarzyszenia? Nie
1: pamiętam. Tak, w tym roku brałyśmy udział w takim projekcie z fundacją z Zieleniej Góry, Fundacja Aktywni XXI wieku. Jest to fundacja, która zrzesza właśnie seniorów, emerytów i gościliśmy ich tutaj przez 4 dni, organizując różne warsztaty i spotkania. I między innymi właśnie było wyjście do parlamentu, zwiedzanie najstarszej części parlamentu. Było też spotkanie w klubie seniora, gdzie właśnie były wspólne zabawy, gra w bingo, gdzie też były wykłady, jak mini warsztaty, jak pielęgnować w tak dojrzałym wieku na przykład skórę czy włosy. Było też samo zwiedzanie i szukanie polskich śladów w Wiedniu, więc to była bardzo taka bardzo intensywny czas. No i oczywiście jednym z punktów też było poznanie smaku prawdziwego Wiener Schnitzel. I to też było dla nich ciekawe.
0: Jak zachwyceni byli?
1: Bardzo.
0: Kim ty jesteś?
1: Właśnie było może po tym, jestem. Znaczy od 18 lat jestem biegną. I bardzo, bardzo prosty był, dlaczego tu się znalazłam. No, przyczyna była miłość, tak? Więc jakby to było przyjaźń, miłość ukierunkowała to, że tu przyjechałam. W Polsce miałam ciekawe doświadczenie. Dlatego, że w latach, kiedy branża IT była taką raczkującą, to były pierwsze komputery w Polsce, no niestety. Więc jakby tą branżę IT poznawałam od samego początku i też z racji tego, że z wykształcenia jestem ekonomistką, też studiowałam zarządzanie i marketing, więc jakby tą umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi mam od jakby taką naturalną, więc stworzyłam bardzo silny oddział właśnie firmy komputerowej w Rzeszowie, gdzie byłam dyrektorem, gdzie przez wiele lat osiągaliśmy sukcesy. Później życie się potoczyło tak, że wyjechałam do Warszawy, pracowałam jako menadżer w szkole florystycznej, czyli totalnie zupełnie inna bajka, tak. No i tam jeszcze wiele dam kursy, zawsze jakieś szkolenia, zawsze szukałam tej swojej drogi, własna działalność. Miałam ułatwiony jakby start, dlatego że miałam bardzo mocne wsparcie w moim przyjacielu, w moim partnerze I to było taką naprawdę ogromną, ogromną szczęścią, motywacją, tak. Oczywiście, że te pierwsze lata to była próba sił i błędów, szukania swojego miejsca tutaj, no bo jednak gdzieś ten ta przedsiębiorczość, czy też dążenie do tego, żeby być na swoim i być niezależną, zawsze to gdzieś u mnie było jakby priorytetem na zawsze chciałam być gdzieś dalej, mieć coś więcej, nie być zaszufladkowaną. No i takie to też życie potoczyło się, miałyśmy bardzo mocne tąpnięcie, gdzie mój partner stracił pamięć, miał totalną amnezję, a więc popłynęliśmy ze wszystkim. Założyliśmy firmę ponownie, która zajmuje się, jakby ktoś jest w Wiedniu, widzi takie duże rozkopy i tam są róże, to w 80% jest to nasza firma, kładziemy rurociągi.
0: Jesteś winna tym wiedeńskim korkom. Tak by to wychodziło.
1: Następne pytanie, proszę. Poniekąd tak. Natomiast gdzieś po drodze ciągle szukałam siebie. I choroba sprawiła, że straciłam włosy. I to był rok 2019. To wtedy trafiła na produkty. I to był dla mnie taką inspiracją, czy takim punktem jakby zapalnym, że takich kobiet jak ja, a jest bardzo dużo i znalazłam coś, co może im pomóc. I tak rzeczywiście działałam w zakresie pielęgnacji włosów, ale ciągle mi było mało, bo ciągle chciałam wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. I tak trafiłam na coś, co się nazywa trychologia. I byłam w pierwszej grupie osób, które w Polsce zdawały egzamin na trychologa licencjonowanego. No nie powiem, był to taki bod, jeżeli chodzi o naukę, o wiedzę, o stres. Było to naprawdę ogromne wyzwanie dla mnie i no nie ukrywam, że jestem bardzo dumna z siebie, że zdałam ten egzamin, że jestem trychologiem licencjonowanym i mogę profesjonalnie pomagać kobietom w odzyskiwaniu i w poprawianiu jej głowy, korony na głowie. Tak.

0: No, włosy to dla kobiety bardzo ważny i powiedziałbym czuły temat, czuły punkt, bo każda kobieta chce się czuć piękna i z długimi włosami lub zadbanymi, albo jedno i drugie, każda z nas czuje się piękna, bo przez to jednak wyrażamy w pewien sposób jakąś swoją kobiecość. A z tego co wiem, no trudny temat, bo no, to nie tylko czasem jest na zewnętrzna, czasem po prostu winą są choroby. I jak właśnie sobie wtedy pogodzisz z takimi paniami, które przyjdą i się okazuje, że one tam na coś tam chorują dodatkowo? Co im wtedy mówisz?
1: To znaczy tak, jako trypolog mamy taką wiedzę bardzo, no wiadomo, bazujemy na sporze głowy. I są jakby takie protokoły, które mówią, czego oznaką są pewne objawy. Natomiast jako trypolog nie mogę leczyć, bo to wiadomo, ale potrafię przekierować, wiedzieć, tak, gastrolog nawet, bo cały wnętrze, co jest na zewnątrz, to jest jakby przed efektem tego, co się dzieje wewnątrz najczęściej. Ekologia to też jest, stała się dla mnie i w ogóle cała ta, związane wszystko to z tymi głosami, sprawiło też,

0: tylko patrzymy, co jest nas z górze głowy, ale właśnie wnikamy też jakby wnętrze tego klienta, klientki, bo jedną z najlepszych recept na to, żeby włosy były zdrowe i żebyśmy my byli zdrowi, to jest po prostu sen i higieniczny tryb życia, a z tym mamy bardzo duży problem w obecnym czasie.
1: A tutaj właśnie tak zawsze mi się dziwi, bo ja tak bardzo dużo lubię spać. Po prostu każdy czas wolny, przyznaję się bez bicia, po prostu poświęcam na sen.
0: To znaczy tak, no jak już znamy z przekazów różnych i czytamy, najlepszy sen to jest wtedy, kiedy najlepszy cykl snu jest wtedy, kiedy kładziemy się o 22 spać, tak? Ale życie pokazuje, że...
1: To chyba nie ja.
0: Mam wspaniałą akcję, którą koordynowałam, wymyśliłam, byłam autorem Pomaluj dziecka świat, gdzie przy pomocy i Polonii również, tutaj serdecznie ogromna wdzięczność, i partnerek biznesowych w Polsce zebrałyśmy 100 kg różnych malarskich, papierniczych dla domów dziecka i zespołu szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Polsce. Dotarło to do około 400 wychowanków. Patrzcie na kopię, to jest coś, co mnie naprawdę daje taką ogromną radość dnia codziennego.
1: No tak, bo tak naprawdę cieszymy się niekoniecznie z prezentów, ale cieszymy się, jak pomagamy komuś.
0: O tak.
1: To jest właśnie czyjeś dobro cieszy więcej niż właściwie nasze, nie wiem, dobro tak. A w ogóle twoja taka misja charytatywna właśnie i sama ta działalność, to tego jest tak bardzo dużo, że jest co mówię, skąd wiesz na to energię, czy nie brak ci czasu, nie?
0: No jest tego dużo, bo to co widać i to, o czym mówię głośno jako właśnie ambasadorka, czy też inicjująca wcześniej akcję wspierającą dom dziecka pod auspicjami Kongresu Polskich Kobiet, oczywiście, że pochłania to czas, natomiast jest jeszcze dużo działań, których nie widać i to jest też taka przestrzeń, która zajmuje czas, energię. Natomiast to mi ładuje akumulatory i to mówię tak naprawdę z głębi serca, bo jeżeli jesteś chociaż raz, znaczy raz to jest za mało, bo jeżeli pojedziesz drugi, trzeci raz do tego samego domu dziecka, gdzie widzisz, jak te dzieciaki rosną, jak one przychodzą, jak one się tulą, jak one się pytają, czy mogą się przytulić, albo dziękują, albo nawet przychodzą i przytulają się, a ty nawet nie pamiętasz imienia tego dziecka, bo jest tyle dziecka, więc oczywiście są dzieci, które jakby bardziej te pamiętujesz, tak, no bo gdzieś tam ta chemia jest inna. Natomiast jeżeli właśnie czujesz to, jak one z taką autentycznością, taką radością podchodzą, przytulają się, uśmiechają, to jest warte tego bałaganu w domu, to jest warte też tych przejechanych kilometrów. Ale też w tym wszystkim właśnie i dzisiaj też było wspaniałe spotkanie z kobietami, które po prostu odpowiedziały na apel, przyniosły piórniki, rozmawiałyśmy, bo można właśnie kupić i same mówiły, że im sprawiło ogromną przyjemność to, że chodziły, że kupowały, że mogły do tego dać swoje serce, więc to jest to co daje im tą siłę do tego, żeby to robić. Na pewno mam większą możliwość, tak? Bo jeżeli firma, której jestem właścicielką, daje mi pewną możliwość większego zaangażowania i większego wsparcia. Natomiast istotą każdej akcji charytatywnej to jest to, żeby jak najwięcej serc do tego zachęcić, żeby jak najwięcej osób do tego dołączyło. I to naprawdę, czy to jest 5 zł, czy to jest 5 euro, to ma ogromne znaczenie, bo nie liczy się jednorazowo wkład, tak, czy ta wpłata 5 euro, tylko pomnożona przez 100, przez 500, przez 1000 osób daje już nam konkretną kwotę. Dlatego jeżeli ktoś myśli, że jego 5 euro, bo 5 zł nie ma znaczenia, to niech zmieni myślenie, bo ma ogromne, ogromne znaczenie.
1: To jest właśnie akcja kurnikowa, drogi do pytania. Od dnia puszczenia audycji będziecie mieć jeszcze dokładnie 5 dni, jeżeli ktoś ma w domu piórnik, albo może kupić i wspomóc nasze cudowne dzieciaczki, bo w sumie dzieci są naszą przyszłością, więc serdecznie zapraszamy, kierujcie się do Iwonki. Gdzie można cię znaleźć, albo jeżeli ktoś po prostu znajdzie w domu jakiś piórnik?
0: Na pewno można znaleźć mnie na Facebooku pod moim Iwona Czeponić. To jest telefon.

0: 2, 3, 6, 7, 6, 8, 500. Jeżeli jesteś w Wiedniu, czy ja te podbiorę, umówmy się, wypijemy kawę, może się poznamy, jak się nie znamy, dołączysz do naszego, do tej pięknej akcji, przekazamy dobre rzeczy.
1: Być może dołączysz do cudownego grona Kongresu Polskiej Kobiet OSS.
0: O tak, zdecydowanie, zdecydowanie zapraszam i tutaj wykorzystam właśnie tą przestrzeń radiową do wszystkich kobiet, naprawdę dziewczyny, bez względu na to, czym się zajmujecie, czy macie firmy, czy jesteście na etacie, czy jesteście emerytkami. Zapraszamy Was, przyjdźcie do nas, zobaczcie naszą stronę Kongres Polnicze Frauen Interstrike, kwestia naszych wydarzeń. Tu mogę zareklamować najbliższe wydarzenia.
1: A tak, właśnie chciałam o to pytać, jak najbardziej.
0: Najbliższe wydarzenie, kochani radiosłuchaczki i radiosłuchacze, spotykamy się w Wiedniu 12 września. Jest flomań,
1: bo fajnie, bo wszystkie te wydarzenia przyciągają uwagę, można się odnaleźć, jak nie na jednym wydarzeniu, to na drugim. Ja osobiście też odnalazłam się na jednym bardzo i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, także kobietki, nie dajcie się zapraszać, po prostu wbijajcie do Kongresu Kobiet, a my się postaramy, żebyście tam były miło i przejmie, mile, bardzo przyjęte, także każdy jest mile widziany i gdyby się chciał ktoś zgłosić, to albo zapraszamy na najbliższe wydarzenia, albo ewentualnie możecie się też kierować do Iwonki, bądź na mój profil.
0: To jest otwarcie w Wiedniu salonu pielęgnacji włosa, czyli połączenie i trychologii, i połączenie pielęgnacji gabinetowej i domowej włosa, plus spa dla skóry głowy i dla włosów. Wydarzenie, które chcę zrealizować, które zrealizuję. Oczywiście tutaj są różne jakby aspekty prawne, podatkowe, które muszę jeszcze jakby, mówiąc tak, przerobić, tak, bo jest tego trochę z racji tego, że tu jest taka działalność, no wiecie, kładzenie rurociągu, gdzie jest spawanie i montaż, to jest zupełnie inna bajka od pielęgnacji włosa i trychologii, więc to są totalnie dwa różne, ale te moje marzenia to, jeżeli chodzi o działalność zawodową, to jest właśnie trychologia i ten salon.
1: Czyli co, zamierzasz gościć nasze piękne panie i pomagać im?
0: Tak, zdecydowanie tak.

0: Dlatego, że jeżeli chodzi o trychologię i o problemy trychologiczne związane właśnie ze skórą głowy, jest tego naprawdę bardzo dużo ostatnimi czasy, bo intensywne życie, niehigieniczny tryb życia, to wszystko ma odżywianie, czy też jakość naszego odżywiania, jakość snu ma tak kolosalne depresje. Tak, nie wychodzić z domu, potrafimy nie mieć pulsów, żeby nam nie wypadały. Więc to są takie rzeczy, które bardzo dotykają kobiet.
1: Tak, ja w swoim czasie straciłam 90% włosów i doskonale wiem, o czym mówisz i wiem, to pasa ból, kiedy włosy przez 2 lata praktycznie miał kilka, to są nie kilka włos, nie przeżywałam. Może szkoda, wtedy nie znam takiej osoby jak ty, być może byś mi pomogła. A myślę, że dzisiejsze kobiety, ogólnie są też ogólnie tak zabiegane, że po prostu czasem nie mają czasu czytać, co robią, czasem coś nie tak. I myślę, że właśnie pani powinny bardzo szybciutko trafić w twoje ręce, żeby sobie uświadomić właśnie, jak niektóre rzeczy są ważne, nawet tak jak powiedziałaś o śnie. Myślę, że wszyscy niby o tym doskonale wiemy, ale czasem jest taki moment, że stój, zatrzymaj się i myślę, że ty takim byłabyś troszeczkę stoperem dla niektórych, w sensie, żeby taka kobieta zaczęła od tego momentu myśleć o sobie, a nie o innych.
0: Zdecydowanie tak. Niektórzy, ja zawsze tak, myślę, że mogę użyć takiego stwierdzenia, że zawsze powtarzam, dobry egoizm powinna pielęgnować każda z nas. Powinniśmy jakby najpierw myśleć o sobie, a dopiero o innych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty sama nie będziesz, nie zadbasz o siebie, nie będziesz silna, nie będziesz pracować, czy nie będziesz miała w ogóle mocy każdego dnia, no to jak możesz pomóc innym? Jeżeli sama siebie budujesz, to też możesz wtedy wspierać i pomagać innym osobom, innym kobietom, innym, czy też dzieciom, tak? No bo jednak to pomaganie drugiemu człowiekowi no gdzieś jest wkalkulowane w te nasze DNA, tylko trzeba to z siebie wydobyć i po prostu i być tutaj, tu i teraz, bo jesteśmy tu i teraz i ta pomoc jest potrzebna tu, teraz, a nie za 5 lat, czy za 2 lata, czy za rok.
1: Ty mówisz to nam, aktywistkom, które wciąż coś robią. No kochani, my też czasem też się przyznaję, pewnie Iwonka i ja czasami też pewnie nie dbamy o siebie tak, jak to powinno być, ale się staramy, staramy się, tak jak w sporcie, damy radę, będzie lepiej. Ale myślę, że tak, że tu bardzo dobrze powiedziałaś i kobiety, myślę, powinny być trochę egoistkami zadbania o siebie, o urodę, o swoje samopoczucie, o swoją równowagę przede wszystkim psychiczną. I myślę, że te kobiety, które trafią do ciebie, na pewno zaczną to odkrywać i dochodzi do tego i kiedy z tym właśnie troszkę zwolnią, zatrzymają się i zaczną troszkę w siebie inwestować, w sensie, że nie chodzi mi tutaj w sensie finansowym, tylko inwestować w siebie, w uwagę o sobie, żeby więcej właśnie zacząć patrzeć na siebie, nie tylko na innych. Także kochane panie, bądźcie czasem trochę egoistami.
0: A tutaj świetnie się wkomponuje w to, co powiedziałaś, książka Kobiety przyszłości. To są historie 100 kobiet. Wśród nich jest też moja historia, opowiedziana historia mojego życia. 100 kobiet, których historia pokazuje, jak wiele kobiet potrafi powstać z popiołów, odciąć się, odbić się od naprawdę trudnej fazy w swoim życiu. I to jest taki dobry moment jakby zatrzymania, żeby poczytać, zastanowić się, bo 100 naprawdę ciekawych, budujących i dających do myślenia historii opisanych przez kobiety ze swojego życia.
1: Teraz mi przyszła taka myśl, że jak będę mieć troszkę późniejsze lata i nie będę już pracować, to chyba napiszę taką książkę. Oj, dużo bym miała pisania. Moi kochani, poznaliście fascynującą, myślę, bardzo ambitną i po prostu wspierające wszystkie kobiety, kobietę. Myślę, że każdy wyciągnie coś z tej audycji, a przede wszystkim jeszcze raz ponawiam, zapraszam w szeregi Kongresu Polskich Kobiet. No tak, Iwonko. Myślę, że teraz mogę ci życzyć dalej wytrwałości, dalej tej siły i samozaparcia, którą masz i życzę ci spełnienia wszystkich twoich marzeń i celów i żebyś biegła dalej do przodu, oczywiście pamiętając o sobie, ale oby się twoje marzenia spełniały.
0: Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Myślę, że to początek naszych cyklicznych spotkań, być może. I właśnie
1: Państwu tak możemy gadać do rana.
0: Dokładnie, ale Ale myślę, że to już jest czas, żeby powiedzieć po prostu kobietom, że bądźcie sobą, sięgajcie swoich celów i zawsze jak będziesz celować w księżyc, to na pewno trafisz w gwiazdy, więc patrzmy do góry i idźmy do przodu.
1: Tak, a pamiętajcie, kobiety, Polki, Słowianki, księżyc jest naszym symbolem, więc zbierajcie się. Iwonka, jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Oczywiście możesz też ich pozdrowić.
0: Oczywiście, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i mam nadzieję, że zobaczymy się na najbliższych imprezach, które będą organizowane przez Polskich Kobiet albo przez Radio Górna.
1: Z Polskiej Rady Ogólnej Austrii.
0: Górnej Austrii, tak, więc
1: Więc do
0: do
1: zobaczenia,
0: zobaczenia.
1: kochani. Jeszcze raz dziękuję, Iwonko, dziękuję za wszystko. No to na razie, pa, pa.
0: Pa!

Nasza audycja radiowa spędzona z Państwem dobiegła końca. A za tydzień audycję Polskiego Radia w Górnej Austrii poprowadzą Anna Gaborek oraz Maja Haller. Serdecznie zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie i życzymy jeszcze miłego niedzielnego popołudnia. Żegnają się z Państwem Nikita Zychowska i Sylwia Szpak. Do usłyszenia.

0: No tak, moi mili, jak to miło usłyszeć znowu o godzinie 14 polską audycję tutaj w Górnej Austrii, w Linzu. A dzisiaj taka specjalna audycja, specjalny dzień. Oczywiście wszystko się okaże w trakcie, a na początku pragniemy się gorąco i serdecznie przywitać z Państwem, bo dzisiaj w studio są...
1: Leno Sikimaro, gościnnie dziękujemy.
2: Jacek Bordawa.
0: No i Janusz Usewicz, taka wspaniała audycja. Przepraszamy, oczywiście miało to się odbyć tydzień temu w takie wspaniałe wojskowe święto, które obchodziliśmy w Polsce, ale jak to czasami bywa, że broń sama raz w roku wystrzeliła, no i tutaj z powodów technicznych, niezależnych od nas oczywiście, serdecznie raz jeszcze raz przepraszamy. No ale tak to w życiu bywa, raz jest się na górze, raz na dole, ale mam nadzieję, że już dzisiaj wszystko pójdzie jak z płatka, chociaż audycja na żywo zawsze się właśnie charakteryzuje swoimi prawami, no i może coś się wydarzy, może ktoś do nas zadzwoni, może Jacek podasz numer szybciutko.
2: Tak, numer do naszego studia na żywo oczywiście, także proszę Państwa, dzwońcie, jeśli macie tylko ochotę, 0660 71 72 217. Jeśli ktoś by chciał z Polski zadzwonić, musi wykręcić numer kierunkowy do Austrii plus 43 albo 0043. No i to 0 przed 660 już się wtedy nie pojawia. Nie kręcimy tego.
0: Czasami ktoś jak spoza Austrii dzwoni, mówi, jak tam się do was dodzwonić. No trzeba próbować. Wytrwali zawsze dochodzą do celu. Tak, proszę Państwa, może króciutko w kalendarz spojrzymy. Dzisiaj mamy 23 sierpnia. Niedziela leci z wiatrem. Tak jak Jacek to już zagrał lato z radiem. No pomalutku już dochodzimy do końca tego lata. Ale co jest ciekawe, do Sylwestra jeszcze 130 dni. Dzisiaj jest 235 dzień roku, także jeszcze troszeczkę to będzie trwało, zanim się zabawimy w Sylwestra. Imieniny dziś obchodzą Róża, Brygida, Ireneusz i Filip oraz Jakub i Klaudiusz. Wszystkiego najlepszego. Wakacje się kończą, no niestety, chociaż dla niektórych to nie ma znaczenia, ci co pracują w Polsce 9 dni zostało do końca właśnie wakacji, a do końca astronomicznego lata pozostało 30 dni, także w tym jakaś jeszcze jest nadzieja. Dobrze, proszę Państwa, mamy dzisiaj Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu, ale także mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i Jego Zniesieniu. To święto zostało ustanowione z inicjatywy UNESCO w 1998 roku. Nie wiem, czy Linus coś tam przygotowałeś na temat, króciutko?
1: To znaczy tak, akurat na podstawie tego, co Janusz powiedział, krótko, akurat ten Dzień Europejski Pamięci Ofiar Reżimu
0: i Stalinizmu.
1: Stalinizm totalitarny, akurat ustanowiono w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop
0: Molotow. Dzisiaj to jest tak.
1: Dokładnie. W roku 1939 roku. Znany jest też jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki, proszę Państwa.
0: To nie wiedziałem.
1: Dokładnie. No a to drugie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami. Nie chciałem tego głośno powiedzieć, ale to jest historia. Musimy mówić. No i jego zniesieniu oczywiście to proklamowane przez UNESCO, aby przypomnieć o tragicznej historii niewolnictwa, proszę Państwa. Dotyczy każdemu z nas.
0: No to już mamy za sobą, na szczęście. No tak, proszę Państwa, nic mi nie innego nie pozostało, jak tylko życzenia, bo mamy właśnie troszkę zaległości z tego powodu, że nie było audycji w tamtą niedzielę, ale może pozostaniemy na razie przy aktualnościach i na początek w piątek, proszę Państwa, w piątek było Joanny, także wszystkiego serdecznego, dobrego dla Joasi, Asi, dla wszystkich pań, które noszą takie piękne piękne imię. Także proszono mnie, żeby przekazać, proszę Państwa, dla pani Leokadii z okazji urodzin 88 lat od córki Małgorzaty z Oleśnicy z podziękowaniem za dobre wychowanie córek. Także są goręce pozdrowienia dla Państwa Czesławy i Stanisława Orawiec z Zakopanego, którzy przebywają tutaj gościnnie u córki Agaty i jej męża. Życzymy miłego pobytu w Austrii. Proszę, proszę właśnie łapać dużo wrażeń, dużo pozytywnych chwil z Górnej Austrii, żeby później mieć co wspominać, tak Linus?
1: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że kiedy wrócą do siebie, będą nas mile wspominać, żeby tu jeszcze raz wrócić i zachęcać innych.
0: Oczywiście, oczywiście. No i jeszcze 18 lat małżeństwa obchodzi Marta i Sebastian z Warszawy. Może to na ten moment takie tylko życzenia. Jeszcze są w zanadrzu pewne życzenia, ale to może już po piosence, gdzie zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Oczywiście z płyty Jacek chyba zaprezentuje, a piosenka Pamiętam Ciebie z tamtych lat to jest właśnie prezent muzyczny dla tych wszystkich, którzy obchodzili czy obchodzą swoje święto.
1: 100 lat życzymy.

tak jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: No tak, no tak, proszę Państwa, klasyka, wspaniała klasyka. Oczywiście wielki mistrz Krzysztof Krawczyk, Zamknij świat na klucz, wróć do mnie. Łezka się w oku kręci, a najdroższym płynem z tego, co ostatnio wyczytałem na świecie, jest właśnie łza, proszę Państwa. To tylko 1% wody, a 99% uczuć. Pomyśl, zanim kogoś skrzywdzisz czy doprowadzisz do łez, może to takie malutkie motto na dzisiaj. No tak, wszystkim jeszcze raz wszystkiego to dobrego, a zwłaszcza miłego to pobytu tutaj w Górnej Austrii, w Lińcu dla państwa Czesławy i Stanisława Orawiec z Zakopanego. No tam dzisiaj w nocy coś się działo w Zakopanem, nie wiadomo, jakieś protesty, jakieś zatargi, ale na szczęście nas to nie dotyczy i myślę, że jakoś zanim państwo wrócą do siebie, do domu, to wszystko się unormuje. Dobrze, drodzy Państwo, tutaj pan Linus przyszykował jakiś wspaniały tekst dla Państwa. Teraz pragnę przekazać głos i ciekawy jestem właśnie, co tam on ciekawego nam przekaże.
1: No, naprawdę bardzo ciekawy. Ja tutaj napotkałem się na taki mądry tekst. Bym powiedział, proszę Państwa, teksty w rodzaju wierszyka. Naprawdę ten tekst dotyczy każdemu z nas i każdy znajdzie coś dla siebie. A, czy to jest młodzież, czy to jest stary, także każdy. Natomiast, a więc tak, w życiu nic nie przychodzi łatwo. Naprawdę nic. Również bycie w związku i budowanie rodziny to ciężka praca. Z kolei też bycie samemu i radzenie sobie ze wszystkimi na własnych barkach też nie jest bajko. A więc wybierz, który trud jest ci bliżej. Kolejne, proszę Państwa. Życie w długa, kredyta i pożyczka, tego nie życzy się nawet wrogowi. Odkładanie grosza do grosza i odmawianie sobie wielu rzeczy też nie jest proste. A więc wybierz, który trud jest ci bliższy. Następny, odpuścić siebie i płynąć z prądem. Prędzej czy później odbije się ciekawko. Zaprzyjaźnić się z dyscypliną, chodzić na treningi i trzymać się w ryza, to codziennie wyzwanie. A więc wybierz, który trud jest ci bliższy. Kolejny, mówić wprost i przecinać węzły, zanim zamienił się w kajdany, bywa straszny i trudny. Z kolei również milczeć, przełykać żal i czekać, aż wszystko zacznie gnić od środka, potrafi przygnieść jeszcze mocniej. Proszę Państwa, wybierz, który trud jest ci bliższy. Na tym świecie nie ma nic za darmo. Za wszystko trzeba zapłacić swoje ceny. Wszędzie trzeba wyłożyć wysiłek, ubrudzić ręce i przejść przez dyskomfort. Ale jeśli spojrzeć prawdzie w oczy, najtrudniejsza nie jest sama praca ani wysiłek, lecz najtrudniejsze jest mieć odwagę wybrać właśnie ten rodzaj trudności, który ostatecznie oczywiście ulepi z ciebie człowieka i zbuduje twoją przyszłość. Proszę Państwa, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie tutaj, bo to są takie trudy. Napotykamy się z tymi codziennie w życiu, czy to są ci, którzy mają rodzinę, czy ci, którzy są samemu, ale każdy bierze sobie, co najbardziej odpowiada.
0: No tak, to prawda, Linus, żebym miał taki tutaj, pracował w reżyserce i takie brawa ci puścił, to oczywiście, bo żeśmy może mały błąd zrobili, żeśmy cię dokładnie nie przedstawili, bo ty tak bardzo dobrze po polsku mówisz, a niektórzy nie wiedzą, skąd cię to wzięło, po prostu pochodzisz z Tanzanii.
1: Dokładnie tak.
0: Dawno temu, już to parę lat temu było, przyjechałeś do Polski na studia.
1: Tak.
0: No i tam wyszlifowałeś język, ożeniłeś się, założyłeś rodzinę.
1: Dokładnie.
0: No i teraz znalazłeś się tu u nas w Austrii, w Lińcu i podziwiamy naprawdę, bo ten tekst nie był łatwy. No i za odwagę w ogóle, właśnie tak jak mówisz, trzeba podejmować w życiu te ciężkie trudy, iść do przodu i dziękujemy ci za to właśnie, że podjąłeś ten trud.
1: Dziękuję, Janusz, dziękuję bardzo. Także to nie było dla mnie łatwe, ale też dzięki mojej rodzinie też nauczyłem. Ten język nie jest łatwy naprawdę.
0: No mówisz, nie powiem, że i perfekcyjnie, ale na pewno
1: jakoś
0: i to lepiej jak nie każdy z nas. No bardzo dobrze, bardzo się
2: wiecie, ja powiem może tak, akurat się zastanawiałem nad tym, bo przedstawiłeś bardzo piękny temat właśnie jak żyć, tak ogólnie można by było powiedzieć i to jest bardzo, bardzo takie ciekawe. Każdy musi wybrać, jakby powiedzieć, swoją drogę, ale Linus, jesteś bardzo odważny, masz zaparcie, to trzeba ci oddać hołd, bo na przykład nie wiem, czy ja, mieszkając już tak długo w Austrii, nie w Afryce, no on akurat w Afryce, ale przyjechał do Polski i znalazł się w Austrii i odważył się po polsku wejść, prowadzić audycję po polsku w polskim radiu. Nie wiem, czy ja bym się odważył, powiedzmy, wejść do studia austriackiego, żeby mówić po niemiecku, ponieważ mam pewne braki, jestem tego świadomy, ale właśnie do tego potrzebna jest odwaga. A jak się ma odwagę, to wtedy już wszystko idzie z płatka.
0: Tak jest, to jest najważniejsze. No i dobrze, i proszę Państwa, przechodzimy do życzeń, do tych zaległych właśnie życzeń, które nam umknęły przez to, że nie mogliśmy tydzień temu z Państwem tutaj spędzić właśnie tą godzinę. No i tak, proszę Państwa, 10 sierpnia, się wrócę do 10 sierpnia, bo otóż 10 sierpnia swoje wspaniałe urodziny obchodziła młoda dziewczyna Alicja Poremska z Galnoje-Kirchen. Wszystkiego najlepszego z okazji 16 urodzin. Życzę ci odważnych decyzji, wiary we własne siły, właśnie wspaniałych przyjaciół oraz codziennie uśmiechu, który pomoże ci zrealizować marzenia, a przede wszystkim właśnie jak to w takim młodym wieku odkrywać swoje nowe pasje. Wszystkiego, Alu, najlepszego. 16 sierpnia, czyli równo właśnie, proszę Państwa, tydzień temu, gdzie miała być audycja i także miały być te wspaniałe życzenia, swoje urodziny obchodziła, proszę Państwa, pani Grażyna Warcholak. I z tego studia chcę gorące życzenia, bo to jest nasza taka aktywistka tutaj w Lińcu i takie szczególne wszystkiego najlepszego właśnie z okazji już minionych urodzin. Życzymy ci dumy z polskich korzeni, niesłabnącej energii do krzewienia naszej kultury, pięknych chwil w gronie najbliższym oraz samych sukcesów w dniu codziennym. Linus pragnie też coś to dołożyć.
1: Mam nadzieję, że nas słucha, także żeby to tej audycji nie było w tamtym tygodniu, także to nie zniecał do tego, żeby jeszcze raz nas słuchać starannie, ponieważ mi, proszę Państwa, staramy się pojawiać tutaj na siebie, są niedzielę od 14 do 15, także to jest tylko godzinka, także myślę tutaj na pewno można zrobić krótką przerwę, albo też przy obiedzie też z rodziną nas słuchać. Miło zachęcamy, także
0: tak,
1: prosimy.
0: Tak. Niech uśmiech nigdy nie znika z Twojej twarzy, Grażynko, to od nas, z naszego studia tutaj. 17 sierpnia młody człowiek Oskar Maciąg obchodził swoje rodziny 6 lat, a także Katarzyna Wszołek z Lińcu 22 sierpnia obchodził swoje wspaniałe kolejne urodziny Piotr Maciąg z Lińcu. No i chyba już żeśmy wyszli z życzeniami na prostą. Teraz tylko
2: Jacek trochę się tych życzeń nazbierało. Dobrze, że tylko jedna audycja wypadła, bo jakby ich wypadło ze 3-4, to następna by była tylko poświęcona dla życzeń.
0: Tak jest, ale to jest naszym obowiązkiem tutaj w tym razie. To jest najmniejsza chwila, kiedy się te życzenia właśnie składa.
2: Oczywiście, to jest bardzo miłe dla słuchaczy. My też tym żyjemy. No i cóż, piosenka, utwór pod tytułem Życzę ci, ale Janusz, żeśmy rozmawiali przed audycją, ponieważ w kwestii sztucznej inteligencji.
0: Tak.
2: No i właśnie mawiałeś, ja oczywiście preferowałem tą sztuczną inteligencję tutaj u nas w radiu, w naszych audycjach, ale to już zaczyna powoli jakby
0: blednąć.
2: Wszystko zaczyna się tak na jedno kopyto tworzyć, ale pomijajmy to, bo zaczynam dlatego, ponieważ ten utwór, który będzie właśnie jako dedykacja dla wszystkich solenizantów, również dla pani Grażyny z okazji jej urodzin, to jest wytworzony przez sztuczną inteligencję. I o co chodzi jeszcze dodatkowo? Ma wejść, Unia Europejska ma wprowadzić prawo, gdzie wszystkie te utwory muzyczne, czy jakieś nagrania wideo, bo też potrafią, sztuczna inteligencja potrafi wytworzyć właśnie nawet filmy z naszymi, powiedzmy, twarzami. Mają te wszystkie utwory być zapowiadane, że to jest właśnie wytworzone przez sztuczną inteligencję, a jeżeli mamy na przykład czy na Facebooku, czy gdzieś w mediach społecznościowych film, musi być podpisany, będzie podpisany, że to jest wytwór sztucznej inteligencji, żeby to było wiadome, ponieważ jest tyle fejków na dzień dzisiejszy, że po prostu człowiek nie wie, co jest prawdą, a co
0: trudno
2: jest fałszem.
0: Po prostu teraz odróżnić.
2: I tutaj właśnie tworzy się pewne zagrożenie, któremu chce się właśnie sprzeciwić Unia Europejska, wprowadzając prawo, które będzie uwzględniało to, że akurat na przykład tak jak teraz dla państwa z okazji waszych imienin i urodzin zaprezentuje utwór pod tytułem Życzę Ci, zaśpiewany będzie przez sztuczną inteligencję. Co prawda, troszkę to śmiesznie może brzmi, ale posłuchajmy, bo słowa mimo ale wszystko są fajne. Druga sprawa, też żeśmy rozmawiali z Januszem, że te utwory muzyczne, o tym teraz rozmawiamy, ponieważ my tylko tym się zajmujemy, prezentujemy państwu. Te utwory muzyczne, one powiedzmy pierwszy raz, kiedy je usłyszymy, wow, wielkie wow robimy, ale jak już drugi, trzeci, czwarty, to już nie da się za przeproszeniem tego słuchać. Utwór, który jakby tworzy człowiek z sercem i z umysłem, i duszę ma, kiedy usłyszymy pierwszy raz, powiemy, a to takie coś tam, ale jak usłyszymy drugi, trzeci, to zostaje taki utwór na lata. I teraz, Janusz, ty nawet chciałeś, chyba w dalszym ciągu audycji będzie temat lat 80.
0: No, jeżeli zdążymy, jeżeli to coś zdążymy, tam wspomnę.
2: Ale właśnie na przykład, proszę państwa, wielu z państwa zostają utwory, które słyszeliście, powiedzmy, czy w latach 60., 70., 80. Wątpię, że zostanie w pamięci jakiś utwór, który wytworzyła sztuczna inteligencja, za 5 czy za 10 dni już nie będziemy go pamiętać. Ale ten utwór dla solenizantów życzę ci, posłuchajmy.
0: Posłuchajmy.
2: I jeszcze raz wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy bardzo, także życzymy wszystkiego najlepszego.

0: co najlepsze.
1: No tak, drodzy Państwo, także dołączamy się do tych życzeń, mimo że, tak jak Jacek powiedział, zaśpiewała to sztuczna inteligencja, ale mam nadzieję, że do tych serc prawdziwych, gorących dotarła taka wspaniała informacja, bo czasami, tak jak tu Jacek wspomniał, nie wszystko wygląda z boku, tak jak na to patrzymy, nie wszystko jest takie, jak wygląda. I tak się zastanawiam właśnie, że czasami nie każdy, kto śpi na ulicy, przepił swoje życie, nie każda uśmiechnięta i para z internetu żyje w bajce. Czasem to jakieś takie oszustwo. Nie każdy, kto odpuścił, się wydaje, że jest właśnie słaby. Może być po prostu zmęczony. Nie oceniaj ludzi po obrazkach. Nie wiesz, ile bólu mieści się w cichym
2: spojrzeniu. Mamy telefon, poczekaj chwileczkę.
1: Mamy telefon.
2: Przepraszam,
1: oczywiście.
2: Już odbieramy telefon.
1: Przeskakujemy na linię.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy. Pani Krysia, tak?
3: Tak, pani Krysia, pani Januszu, witam. Witam Jacka, tak. Witam Linusa. Muszę sobie powiedzieć tak o Linusku, więc Linus bardzo nas ucieszył w tym naszym gronie. Raz my go bardzo mile powitaliśmy i mamy dobre kontakty z nim. Jest bardzo miłym człowiekiem, ma duży zasób wiadomości o naszym kraju przede wszystkim, choć pochodzi właśnie z Tanzanii. Kochani moi, ja się bardzo cieszę, że wy jesteście, że przekazujecie dalej, czy życzenia, czy wiadomości. Po prostu nie mam słów, że już tyle lat służycie nam i jesteście w tym radiu. Ja wam życzę z całego serca, żeby wam zdrowie dopisywało, żebyście dalej nam służyli i przyjemność sprawiali i prywatnie w waszych domach, w waszych rodzinach. Z całego serca dużo szczęścia.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo pani Krysiu, no i wzajemnie życzymy pani także przede wszystkim dużo zdrowia i tych informacji, niech pani do nas tutaj dzwoni, bo pani także ma taką dużą historyczną przede wszystkim te wiadomości. Jeszcze tutaj Ilinus by chciał coś to powiedzieć.
3: No to proszę, bardzo cieszę. Dzień dobry, Linus.
4: Dzień dobry, panie Krysiu. Powiem się, że pani jest najlepszym przykładem do naśladowania. Gdyby wszyscy słuchali nas tak, jak pani słucha, to naprawdę musieliśmy przyłożyć 2 godziny tutaj prosić. Bo naprawdę to jest bardzo, dla nas to jest budujące, jeżeli ktoś z państwa dzwoni do nas, bo to jest widać, że akurat tutaj nie siedzimy tutaj za darmo, ale też dla to was prawda. Jesteśmy. Natomiast oczywiście cieszymy się bardzo, mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają albo będą słyszeć, też będą już dołączyć do naszego gronu, do pani też mówię.
3: Także dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
3: A mogę prosić Jacek, panie Jacku?
2: Tak, słucham.
3: Ja już ci mówię przez tyle, cię tak traktuję już dawno, bardzo serdecznie. W ogóle waszą trójkę, Janusza i Jacka i wasze żony. Jesteście przemiłymi ludźmi. Mam prośbę, Jacku, jak wiesz, że ja bardzo kocham i kochałam głos Anny German. Niestety zostały tylko wspomnienia. Jeżeli możesz coś dzisiaj puścić dla mnie, ja też miałam imieniny, ale już dużo wcześniej, to sobie zażyczę Annę German, obojętnie człowieczy los może być, ale w ogóle obojętnie co w wykonaniu Anny German, jeżeli ci się uda.
2: Na pewno, już tu mi Janusz podaje płytę, także będzie na pewno na German, ale to już powiedzmy następny kawałek, dobrze.
3: Dobrze, bardzo dziękuję.
2: Tak, my oczywiście nie reżyserowaliśmy tego telefonu z panią. Pani wspominała tutaj o naszej działalności, a ja na przykład ustawiłem następny utwór Irenę Jarocką. Utwór pod tytułem Jeszcze wszystko przed nami.
3: No na pewno. To prawda, moja droga już jest bardzo krótka. Tak myślę po moich ciężkich wypadkach w tym roku. Tak myślę, że moja droga dobiega końca. Ale z każdego dnia się cieszę.
2: Nie można tak mówić.
3: Dziękuję. Więc z każdego dnia się cieszę. Przede wszystkim naprawdę z radia. Nie zawsze uda mi się w niedzielę na czas wrócić do domu, ale dzisiaj był taki przypadek, że w miarę wcześnie, bo w niedzielę po południu ja mam spotkanie z moimi dziećmi, ale jeszcze mam trochę czasu, bo oni późnym popołudniem, nie na obiad, bo ja już jestem za stara i bardzo dotknięta moimi ostatnimi przypadkami, jakie miałam, więc z obiadów mnie już dzieci wyłączyły, nawet nie chcą, oni gotowali i gotują jeszcze dla mnie w normalne dni, ale w niedzielę to ja mam specjalne życzenia i to, co ja lubię, to sobie chętnie sama ugotuję. Słuchajcie, moi kochani, do zobaczenia w niedzielę.
1: Do zobaczenia.
3: I wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłej niedzieli z waszymi rodzinami.
1: Nawzajem.
3: Wszystkiego dobrego z całego serca.
1: Dziękuję
3: wam.
4: Dziękujemy. I dobrego obiadu życzymy. Dziękujemy.
1: Smacznego.
4: Smacznego.
3: Dzięki.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja tylko jeszcze, panie Grysiu, dodam, ale to jest taka uwaga dla wszystkich słuchaczy. Proszę państwa,
3: tak,
2: tyle lat, tak jak pani powiedziała, prowadzimy tę audycję społecznie. Tak. I wie pani, moi drodzy słuchacze, również, co jest naszym wynagrodzeniem? Właśnie takie telefony, proszę
4: dokładnie,
2: państwa.
4: Dokładnie tak.
2: Wiecie? Mhm. Naprawdę tak. Telefony
3: to nic nie dodają
2: nas, ale tak. Dodają tak. Nam tyle otuchy i nadziei, że ktoś tam gdzieś za tymi murami tego studia jest i słucha nas. Obojętnie, czy mówimy tak, czy inaczej, ale to jest na przykład dla nas bardzo budujące.
4: Budujące, tak, dokładnie.
3: Tak.
4: Dziękuję.
3: Dla mnie też. To jest przyjemność w niedzielę dla mnie, jeśli mi czas pozwoli na to, bo tak jak mówię, nieraz się zatrzymuję po kościele na pogaduszki, na kawie, ale ja dziękuję osobiście i myślę, że wszyscy słuchacze się pod tym podpisują. To jest budujące. Wy nam przybliżacie kraj, przybliżacie nam nowości, jeśli chodzi o muzykę, o śpiew i tak dalej. Ja się bardzo cieszę. Ja osobiście bardzo, bardzo dziękuję i proszę o melodię, Jacku. Dzięki.
2: Dziękujemy. Proszę bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Do zobaczenia.
2: Jeszcze wszystko przed nami.
1: No tak, tak. Jacek. Czekamy na to właśnie.
3: Tak, tak, dokładnie. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: No tak, wszystko przed nami, a przed nami już mało czasu zostało. Proszę Państwa, tutaj chciałem powrócić głęboko do wspomnień lat 80., ale nie wiem, czy mi wystarczy takiej chwili. Tutaj pani Krysia wspomniała już właśnie, że my do tego radia przychodzimy, Jacek, ile? 22 lata, tak? Dobrze mówię? No tak. ponad 22 lata. No, ale przede wszystkim jest taki... pociąg, mi się wydaje, w życiu, który odjeżdża tylko raz, a nazywa się zaufanie. No i z tego wynika, że nasze radio chyba przez te lata zdobyło jakieś zaufanie. No i to się i cieszy, i mam nadzieję, że tak jak Jacek mówi, wszystko jeszcze przed nami, to i także te zaufanie do tego naszego radia tutaj będzie trwało. Jest, no tak jak mówię, czas ucieka, życie ucieka i znalazłem takie rzeczy, gdzie 40 lat temu, czyli w latach 80., były normalną i rzeczą taką na co dzień, a dzisiaj za to nawet można zostać ukaranym lub nawet pójść do więzienia, proszę Państwa. No pierwszą taką rzeczą na pewno jest palenie papierosów wszędzie. Pamiętam, no my jesteśmy praktycznie w tym samym okresie urodzenia, jak to było w restauracjach, w szkołach, w pociągach.
1: No, ale Linusa jeszcze w Polsce chyba nie było, także on nie wie, czy on będzie zorientowany.
0: No tak, ale i palenie mi się wydaje, że było w całym świecie ogarnięte. Pamiętasz, Jacek, to może tak trochę do ciebie w tych restauracjach, chociaż człowiek no tam miał... naście lat, tak, bo po restauracjach to nie chodzi, ale nawet po zwykłych to kawiarniach, gdy się szło na lody, wyjść później z takiej knajpy, znaleźć drzwi, to naprawdę jak przez mgłę się przechodziło, nikt się tym nie przejmował, wszem i wobec można było zapalić. No dzisiaj jest to już niemożliwe.
1: No właśnie, Janusz, ale właśnie... widzisz, przepraszam, tylko to jest właśnie ta rzecz, która jest pozytywna. No tak. Została zmieniona i jest pozytywna.
0: Ja
1: dla
0: ci
1: nas.
0: Powiem, że właśnie jest tu takich parę tych rzeczy, które mam nadzieję przytoczę. I nie wszystkie są właśnie, są i pozytywne, są i negatywne.
1: No
0: oczywiście,
1: właśnie,
0: zgadzam
1: ale
0: się.
1: Chodzi
0: z tym.
1: O to, Janusz, że my z perspektywy czasu zawsze człowiek lubi narzekać, że mówi, wtedy to było tak fajnie. Można się było bawić na podwórku, wychodziło się rano, wracało się wieczorem do domu, dzieci, tak. A teraz, żeby dziecko wygonić z domu, to.
0: No,
1: to
0: chciałem
1: ciężko.
0: Też o tym wspomnieć.
1: Aha, no dobrze, proszę,
0: nie,
1: przepraszam.
0: Nie, to nie chodzi o. Ja ci powiem, jeszcze wrócę. Do palenia, bo ja jestem strasznym wrogiem, ale z drugiej strony, jak teraz już słyszę, że w Polsce nawet na balkonach własnego mieszkania nie będziesz można. Mógł to zapalić, czyli co, masisz do mieszkania, jedziesz to pociągiem powiedzmy 5 godzin, 6 godzin, 8, w pociągu ci nie wolno, na peronie ci nie wolno, no też tych ludzi trochę rozumie, którzy są za tym, żeby gdzieś muszą to zapalić, także no zawsze trzeba znaleźć jakiś środek.
2: Ja myślę, że skoro tak zabraniają, też musiało być też i ograniczenia sprzedania tych papierosów, bo no papierosów nie. Wszędzie, a

0: takich ograniczeń nie będzie, Linus, wiesz, bo tutaj jest biznes.
1: No to już jest druga strona właśnie ale medalu, nie?
0: Jeszcze tylko chcę wspomnieć, a propos, bo mamy wakacje, co prawda już się kończą, ale ja czytałem, też byłem tydzień czasu w Chorwacji i co ciekawe, może wielu z Państwa nie wie o tym, że w Chorwacji nie ma tego, co ty, Janusz, mówisz. W Chorwacji w restauracjach można normalnie palić papierosy.
1: Coś takiego, tak. O tym to nie wiedziałem.
0: Dużo turystów właśnie też z Polski narzeka na to. Oczywiście no, mi też się przydarzyło, chociaż ja wtedy nawet nie wiedziałem o tym, ponieważ z rodziną usiedliśmy w restauracji, żeby sobie zjeść obiad, a stolik dalej ktoś tam zapalił sobie papierosa, a nie było wydzielonego miejsca gdzieś obok.
1: No to mówię, to jest też tak, że i to lokalnie, ale jak już jesteśmy przy papierosach, to jeszcze właśnie taka rzecz kiedyś była, co dzisiaj jest to niemożliwe, wysyłanie dzieci po papierosy. W latach 60., 70. było to sytuacją normalną. Jak się wysyła dzisiaj dzieci po, nie wiem, po pieczywo, można powiedzieć. I nikt tym się, no to nie gorszył. Takie dziecko szło z karteczką od mamy, drobne miało, w garści i sprzedawczyni podała 7-latkowi paczkę bez żadnego zahamowania. Dzisiaj jest to niemożliwe. Mało tego, kto miał mniej drobnych, kupowało się papierosy na sztuki, się okazuje. To były czasy, że jak miałeś. Ale też na tej samej to karteczce czasami widniało i piwo dla taty. No takie były czasy. A jeszcze jak mówisz o tym to podwórku, no to tutaj jest następna sprawa, że kiedyś dzieci nosiły klucze na szyi. Nie wiem, czy to pamiętasz. Tak. Wracali po szkole. 7-latkowie może nie, ale już tak 10 lat nosił klucz, wracał do domu, zrobił sobie to jedzenie, odrobił lekcję i szedł na podwórko i bawił się. Dzisiaj jest to niemożliwe. Jakbyś zobaczył 10-latka, który sam wraca, czy sam gdzieś tam jest w domu, bez opieki. No są takie sprawy. Jest tutaj dosyć sporo tego i wszystkiego, ale może kiedyś jeszcze więcej okazji będzie, że no świat się zmienia. Tak jak ty mówisz, na pewno na lepsze. Na lepsze, bo tu jeszcze mam przykład właśnie termometru rtęciowego. No to nie wiem, czy ktoś z was jeszcze to pamięta. Mało tego, jak termometr się zbił, to wiesz, ta rtęć taka srebrna i kuleczka, to człowiek jeszcze się bawił tym.
2: Tak? O.
1: No tak. No. Dzisiaj jest to niemożliwe. Ale często się spotykałem z tym, że komuś tam coś się zbiło i kuleczka po stole, po blacie sobie latała. Takie były czasy. Zmieniają się oczywiście, wszystko się zmienia, tak jak i mówiłeś, i sztuczna inteligencja.
2: Też.
1: Mam nadzieję, że nie zagrozi nam, że człowiek nad tym wszystkim zapanuje. A tak?
2: A ja krótko wracając do tych papierosów, także też niektóre restauracje, żeby nie ograniczać się liczby klientów, starają się podzielić miejsca dla palący i niepalący.
1: No dzisiaj też już to jest niemożliwe, bo to było 5 lat temu, a dzisiaj już w ogóle w całej restauracji nie wolno zapalić. Także cieszmy się, bo cała trójka nasza nie ma z tym problemu.
0: Właśnie ciekawi mnie to, jak to było tam u ciebie, wiesz, w twojej ojczyźnie. Kiedy ty wyjechałeś? Ile miałeś lat?
2: No ja przyjechałem tutaj do Polski, wtedy miałem trochę spory. 24 lata miałem.
0: A paliłeś już papierosy?
2: Nie paliłeś? Nie.
0: A jak w ogóle tam wyglądało? Czy wygląda palenie papierosów?
2: Papierosy wyglądały normalnie palenie, natomiast oczywiście nie było ograniczenia wieków. Natomiast też nie było dostępne dla wszystkich, bo to trzeba płacić za to ciężkie pieniądze. Nie wiem, ci, którzy mieszkali w miasta, natomiast na wsi naprawdę rzadko było widać, że ktoś pali papierosy, bo to dostęp trzeba iść do sklepu. A sklepy biły dalek parę kilometrów, no to kto miał czas na to?
1: Także
2: to
1: bogaczy.
0: A nikotyny tam raczej nikt nie uprawia, prawda?
2: Nikotyny uprawiali, tylko że akurat to były specjalne uprawy, nie wszędzie. Trzeba przygotować pole specjalne na to, trzeba znać moment, kiedy jest pogoda i tak dalej. Także to można powiedzieć, że też palenie papierosów było trochę ograniczone, bo albo palisz w tym okresie, albo nie palisz. No to tak.
1: Dobrze, Jacek, nie mogę się doczekać.
0: Piosenki? No właśnie, dla pani Kwaśniewskiej i dla wszystkich słuchaczy oczywiście również.
1: Piękny głos.
0: Posłuchamy Człowieczy los. No właśnie, taki jest ten nasz człowieczy los.
1: Tak.
0: Anna German.
2: Dziękujemy.

0: Uśmiechaj się, uśmiechaj się. No oczywiście, warto się uśmiechać. Jest to naprawdę lek na wszelkie zło. No i tak jak pani Ania tutaj zaśpiewała piosenkę, którą napisała po ciężkim wypadku, po długiej rehabilitacji, i tak jak tutaj pani Jarocka zaśpiewała "Patrzmy do przodu", to właśnie z tego względu, że pani German patrzyła do przodu, wyszła z tego wszystkiego i zaśpiewała wspaniałą piosenkę. No dobrze, ja jeszcze, Jacek, wrócę do wspomnień na króciutko, bo tak żeśmy się rozkręcili, bo jeszcze jedna ciekawa sprawa jest, na pewno dokładnie ją znasz, że wykopki szkolne to był wtedy 40-50 lat temu obowiązek. Tak wyglądał wrzesień właśnie wtedy w szkole. Dziś zorganizowana praca dzieci na polu jest niezgodna z prawem. I oczywiście żadna szkoła nie odważyłaby się wysłać klasy na zbiory. Ale jeszcze pamiętasz ogniska, jak się skończyło wykopki. No oczywiście na koniec były ogniska, pieczone ziemniaki, prosto takie brudne z popiołu. A zresztą z pola, pamiętasz, wracało się w sposób, jaki dziś zatrzymałaby cię każda policja. Na pace otwarta paka ciągnika lub dostawczaka, i to był zwykły widok.
1: No ja jeszcze jeździłem na wozie, który ciągnął koń.
0: No właśnie, też chciałem powiedzieć, wyjazd czasami całą rodziną na grzyby, czy nawet transport gości na wesele. No to przecież się w taki sposób się odbywa.
1: A najpiękniejsze to było, jak się jechało na sianie, wiesz?
0: No tak, się wyścielało tak, właśnie.
1: Nie, ale było bardzo wysoko, wiesz, wszystko
0: było,
1: widziałeś.
0: A to było już niebezpieczne. No i wyobraź sobie, czy dzisiaj by coś takiego w stanie, od razu patrol by cię zatrzymała, ukarała, a jeszcze mało tego, dzieci machały nogami nad asfaltem i trzymały się tych rączek tam z boku, czy na wozie, czy na żuku. Żuk był taki też, takie auto było. I nikt nie widział w tym ani nic złego, ani ryzyka. Widziano przede wszystkim wygodę. No i tak się nasz świat zmienia na naszych oczach. I ja jeszcze powrócę na krótko do tej sztucznej inteligencji właśnie, bo ty cały czas, jak słuchałem też audycji, którą prowadziłeś tutaj z Krzyśkiem, wspominałeś, że żeby tak, jak byłeś parę lat młodszy, taka była sztuczna inteligencja, to byś piękne piosenki skomponował.
1: Byłbyś gwiazdą, oczywiście.
0: Byłbyś gwiazdą, byś był i celebrytą, ale myślę, że nie byłbyś taki szczęśliwy jak dzisiaj.
1: No, nie wiadomo, no ale trudno powiedzieć.
0: Słuchajcie, artyści wieczorem spać nie idą, muszą pół flaszki wódki wypić, żeby usnąć, tak mają swoje to problemy, tak, i to jest dowód na to, że bogactwo ci szczęścia nie daje, a my jak te ćmy wiecznie byśmy chcieli lecieć do tego światła i se skrzydła spalić. Ale to jest moto nieważne, bo na koniec właśnie przygotowałem taką piosenkę, zaśpiewa Kasa, nie wiem czy znasz go, Kasa. No i on właśnie tutaj daje ci taki przepis na to, jak stworzyć letni hit, na że wakacje już pomału zbliżają się do końca. Jeszcze tak, zbliżałem się do końca. To na koniec jeszcze mamy i parę chwil. Chciałem ci właśnie zadedykować, żebyś może to spróbował. Bo
1: przeanalizował, czy jak?
0: Przeanalizował, okay. Bo tak jak wsłuchuję się w tekst tej piosenki, to się wydaje to takie proste. No on podaje to receptę. Tam są pewne takie wskazówki muzyczne, na które do końca nie bardzo to rozumiem, ale ty w tym jesteś, to mam nadzieję, że się na tym znasz. No i przede wszystkim takie małe podsumowanie, bo zostało nam praktycznie 2 minuty.
1: Chciałbym... No mamy jeszcze 2 minuty do rozmowy.
0: Tak, no to przede wszystkim chciałem właśnie podziękować, że po takiej ostatniej nieudanej audycji, oczywiście w cudzysłowie, bo audycji nie było, ale jeszcze raz przepraszamy, nie z naszej winy, żeśmy tu byli z Jackiem Jabłońskim, z Linusem, żeśmy przez całą godzinę robiliśmy, co było w naszym stanie, żeby do państwa wyjść na zewnątrz, ale czasami jak tutaj jest technicznie zamknięte wyjście na zewnątrz, to się nie da niestety nic zrobić. No i dlatego wielka frajda, wielka rada, że dzisiaj żeśmy się tutaj w trójkę mogliśmy spotkać i poprowadzić taką wspaniałą, kończącą już te lato audycję. Zobaczymy, jak to będzie, bo tutaj też słyszę, będziemy się troszeczkę teraz rozjeżdżać jeszcze. Dla nas jeszcze lato trwa, ale mam nadzieję, że będzie jakaś wspaniała okazja. Może Jacek w międzyczasie coś skomponuje własnego.
1: A ja już kiedyś prezentuję prezentowałem utwór.
0: A wiem, wiem, no i oczywiście twoja żona pięknie śpiewa, to może coś dla niej
1: nie,
0: też.
1: Nie, to już było. Na razie zostaniemy na tych utworach, które mamy tutaj przygotowane.
2: Kasa, tak? Kasa.
0: Kasa.
2: Ja go znam chyba.
0: Tak?
2: Tak.
0: O, myślę, że to... widzisz, to dobre znajomości masz.
2: Myślę, że, ale może z piosenki.
0: Ja też znam, bo codziennie to do sklepu chodzę i do kasy chodzę. No dobrze, także, no nie wiem, zostało nam...
1: Za tydzień, Janusz, ty audycję poprowadzisz, tak?
0: Postaram się za tydzień, może Jacek Jabłoński się, chociaż on mówi, że też będzie chyba w rozjazdach, także za tydzień, jak będę mógł, tutaj z państwem się spotkał. A dzisiaj, no, już żegnamy się i dziękujemy za audycję. Audycję poprowadzili...
2: Linus Kimaro.
1: Jacek Portała.
0: I Janusz Usewicz, a teraz kasa, prezent dla Jacka. Posłuchajmy.
2: Dziękujemy.
1: Nie idzie. O, chyba teraz ruszyło.